0: It's Sound Safari on WMNF Tampa 88.5 FM. My name is Allie, and I'm a city gal who's playing Country Girls Song. That's the title of that song we just heard from Rebecca Pan, who is a Hong Kong superstar in the League of Legends. So we're just having a grand old time here, catching up on some new releases and a really good mix of tunes. And up next, we're going to keep the mix going. We're headed to some music inspired from Indian traditions. This is the great Shakti featuring John McLaughlin. This is La Danse du Bonheur. If you dig this kind of music and fusion and other interesting things you might not hear all the time, be sure to stick around for Step Outside. That's coming up right after the news at 8 o'clock, and they'll be there till 10 o'clock at night. So be sure to check that out. Right now it's Shakti.
1: Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak t